szarpną, trzeba zejść, to moje powszechno, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíš jich najmou dá. Jo, ahoj!